0: Majno Blik, weź zabawę i szeleć twoich najlubszych hitów.
1: Let 'em march again.

0: hours. Puerto Rico.
1: Pedro Capo, Faruko, Kalma, v gorenskem jutru še slabih 15, jih manjka do sedme, dobro jutro in eno.
2: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capó, Faruko, Kalma, v gorenskem jutru.